Lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la lucha, la luc